Gdzie żmaluj i nie sobie sam. Ty spisz, a ja cię lubię więcej jak wczoraj, a mniej jak zajtra. Lubię cię stale więcej, zawsze, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzie o wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zanechać. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia.